każda swój. Strachuje ze wszy, co cię nioj piłę, i matryna i my. Kad myki każda swój.